rzeki, kładą uczucia, jedu mani ruce. Naj lampadu rozule, nam taumo gampa. Dolce d'impesta, miła tu berte, per chien li seguli in la, una posugia. Un cielo e lo guanto, rosule a sbuccia.